0: Rom-pom-pom, scende Grimmo dopo! Rom-pom-pom, scende!
1: Denis Audič predstavlja Janezi 3, Gremo na veselico. Aleš no...